0: Slušate Sjeverni FM. S vama su Kristinka Raškaj i Borna Stipetić.
1: Oh, dajla, dajla, dajla.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Slušate Sjeverni FM. S vama su Kristinka Raškaj i Borna Stipetić.